asobola kuleka asobola wali wano Yesu asobola kuleka twaze kusinza Yesu asobola kuleka nze kimanyi tasobola kuleka kubanga alinange